0: one that got away.
1: Ja.
0: Resno.
1: Ja, ful se zdaj snemajo TikToke. Celo tako 42 milijonov TikTokov, ja.
0: Na to tema.
1: Na to pesem,
0: ja. In kaj na to
1: pesem? Tema je, da pač se gre, pač mladi uporabljajo za zgodbo.

0: žalostno.
1: O, ja, res je, res. Veš, kak smo mi temu rekli včasih, kaj češ, pa pogledali v drugo smer.
0: Zdaj TikTok narediš. Prima z enega.
1: Okej.